0: Disco Nights in Tinash, No Broke Boys je tisto, kar smo slišali v rubriki Najnovejše, pa MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Najnovejše na Radiu Salomon. Let's go!
2: Let's go!

0: Primo Man, J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto.
1: Držimo se konteksta, oddaje.
0: Potem pa naj bo rito tresno, še naprej.

0: Your husband is coming.
1: Tvoja i moja pomlad.
2: Tvoj i moj radio.
1: Radio Salomon.
2: Najlepša pomlad.